Chyba tylko apostol tych, a w sznak cal, a cun Jezus til bil altat. Tak tun kak nam tych tka ubil, tun kuno kesz hal tuchun siup.